Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa! Rosja nie pa!